week-end est souhaité à son frère Alphonse. On lui souhaite encore un bon week-end avec beaucoup de santé. Également encore un bon week-end à Alain Duvenec. Et c'est de la part de Pierrot de Folchwiller. Dobry weekend jest życzony dla swojego brata Alphonse, długo tak samo, żeby zdrowie miał zdrowie. Dobry weekend dla Alain Zwenek i te życzenia są od Piotra.

18h28 sur les ondes de Radio Salabour, c'est ainsi que se termine l'émission polonaise Vivat Polonia qui vous a été proposée par Bogdan, en espérant que la musique était à votre attente. Je vous remercie pour vos appels, pour votre fidélité et la gentillesse à mon égard. Après moi, de la musique non-stop jusqu'à demain matin, où vous retrouverez le duo Marianne et Monique avec un bouquet de mélodies qui vous tiendra compagnie jusqu'à 12h. De 12h jusqu'à 17h, musique non-stop. 17h-20h, le duo Véronique et Jacques, du bonheur en musique. Quant à moi, vous me retrouverez lundi après-midi à partir de 17h. Et comme je le dis toujours, si Dieu le veut. Osiem miasta i 28 minut na naszej stacji radiowej. No i także nasza audycja dzisiaj się skończyła. Jak zwykle myślę, że moja muzyczka wam się podobała i dziękuję za wszystkie dzwonki i tę grzeczność do mnie. Ja pójdę do domu, będzie muzyka non-stop aż do jutra na 8, gdzie będzie duet Weronika, nie przepraszam, będzie Marianne i Monique z bukietem melodii, to aż do 12. Od 12 do 17 będzie muzyka non-stop. 17:20 duet Weronika i Jacques, szczęście z muzyką. A ja będę znowu tu w poniedziałek po obiedzie od 17. Jak mówię zawsze, jak Boża pozwoli, ale na razie wam mówię smacznego, jak będziecie przy stoliku i do słuchania.